0: go.
1: Usirisni sa glasba. Samo pri nas se jesen sliši in začuti. Radio Salomon.